0: oba wo pɛ no paa wani gye ne ho wo nte ne ho kasa yɛte aseɛ paa ɛyɛ asɛm o sɛ da koro bi ɔba a wodɔ no paa no sɛ da koro bi wɔ se wɔ nware wo a ɔse wɔ ne wo ntena bie wo a bɛma ma w'adwuma nhia wo ma w'adwuma nhia wo bɛma ɔba no se ɔnware bio woayɛ no yire a mowa kɔ dwatoa ɔ so ɔnware bie wo a ma w'adwuma nhia wo a ababa wobɛka sɛm sɛ mɛka sɛ bɛma no sɛ mempɛ no no mɛde bɛnyana ne wɔda me gate akyi ayi first gate no mebie first gate yi a ɛnyɛ yie a ɛdeɛ na ɛda gate akyi yi na wasɔre mea o akuaakua mea o awurade hubɔbɔ ye nipa boa paa ni ma w'adwuma nhia wo gyimifoɔ bɛma ma w'adwuma nhia wo ɔbaa ne se wɔ nware bie wo a masta ma w'adwuma nhia wo na w adwuma no adwuma no bɛma ɔbaa no akɔdwatoa me na meka kyerɛ wɔ na woka da ɔbaa no gate akyi no na sɛsɛi sia mese ma w'ani nku w'adwuma ho nyankopɔn bɔ mmoa ansa na wɔbɔ nnipa o nanso anka sɛ nyankopɔn nu ne ho sɛ ɔbɔ anantwie anaasɛ nnwae anaa berɛ nhyia mo so wɔ werɛmfoɔ wɔnya boa papa a bɔbɔ ne ti so ne ne papa so no bible anka sɛ nyankopɔn nu ne ho sɛ ɔbɔ apɔnkye na mmom ɔse ɔnu ne ho sɛ wɔbɔ nnipa na ɛyɛ ɛsan yɛ no yea ɛwɔ n'akoma mu wɔnu ho so ayɛ biribi nko o ɛna asan yɛ wo yea paa awia yi na mene eldagyeman nyame hyira bɛrima yi ɛnɛ na mene ne di ho nkɔmmɔ wɔ se adam nana na wɔka wɔno ani sua hu bi ɔkwan a adam nana de ne faa so paa nti asɛmwe mekaa ya na binom kaa sɛ meboa mɛse nyɛ nyankopɔn na se yɛnyɛ papa a ɔmono ka wotwa mu ara na obi ɛtiam a ho anie wɔ se mea o ada yi matɔ manhole mu na wogɔtwe wo mene na adam nana ne gyina mu yi meserɛ wo bɔ mmɔde yi me mennim sɛ ɛso maho no wura no afuori nti no mennim sɛ mena da ha no ma bɛtom wo so yo ɛneɛ pakyɛw twɛn me meba wae mebɛyi wo wae na nka new site hɔ new site ɛhɔ ne ba hɔ ma so bɛtɔ maho mu na wokyinkyini wokɔpɛ concrete brogwa yɛde sodas yɛatwa ma cement akom paa ɛte sɛ hwampoma no ɔwɔ ayi no yɛna ma werɛ fii ne din ne blocks no bi na woba na wabisare sɛ na wowɛ wɔ se menni o na wogyina hene
1: tewopuo no ɛnoa na wotwa sompa ɛma akotia pa tewopuo no ɛnoa na wotwa sompa ɛma akotia pa
0: woyɛ momo yi gyante wɔ prempa asɛmɛ hɔ na pia wɔ sɛ abɔ no no mmeranteɛ nipa 43 na bɛyɛ momo na tre pɛ na yɛ maa 40 no nyinaa yɛ mmarima na maa nso wɔyɛ wie a na wɔbisane sɛ maa aba saa na mmarima no deɛ ɔyɛ a mpatwɛ aba asɛnde sika kɔ ma ɔba na wɔsan pade kyɛw abisa sɛ aba gyime nipa asɛ woayɛ brɛbrɛbrɛ titi wobɔwire mu asɛnde sika kɔ ma gɛ no na wobisane sɛ mpa kyɛw saa kyɛw pa no kora wode dii ka no kora aseɛ ne sɛi ɔno na ɛ sɛ wɔka sɛ mepa kyɛw woasɛnde na yɛ fɛ wɔwɔ sɛ mpa kyɛw aba
2: sende credit kwa yɛ mfamfrɛ
0: odwae
2: sɛ flash